0: Miley Cyrus. Poprom přeco cyle voce nitko naraz s cunimi žinkami na koncu spiewa. Nydom je na po šešćich ryka zo sydja nitko nowošće z našej domizny za was na uši.
1: Serbski rozvoz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W obsamknieniu budyckiego okresnego Semika za dalsze zdrzeżenie porodowej stacji Kamienskiej Koruny dobie jurystyscy próbować. Poprom je planowane Koruny po miliona euro przewostajeć, żeby stacja dalej obstała. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresny radziciel przed zaradnickim sudnictwem Drieżdżanach skorzi. Argumentacja skorzby je, że nie by tutaj spieszne wotwosowanie kunc miejscowa trybne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski w okres je iż o swoje stejiszczo sudnictwu sposredku rozsud oczekuje przy chodnich dniach. Do toho nie miło so zaradnictwo budyskiego w okresa dale wo zwoprawdzenie w obsamknienie pracować. Kupiel Borsowie je od čerovšeho za sobotu rena. Havarije dla možachu hakleto džin pozdišo hač planované do kupanskeje sezone startovač. Při vulkim basenku by so zapadak ve vodovodže skuncoval, dla čerovš poprachovachu minene džin hište nekeče 25 cm vody. Specializowana firma pak možaše škodu zbubo rečeč, tak so možachu basenk to sponje pelnič. Za nowu kupanską sezonu Borsowie inwestowachu 300,5 euro do nowej regionskiej techniki, klumpów a PV-przyprawy, gdyż milinu zakupil produkuje. Tak mianowany Reporter Slam jest oczera wieczor preniera z Budyszynie w odmiu. W serbskim ludowym ansamblu prezentowachu żurnalistka a żurnalistcza ze Zakskie swoje recherche na jiwiszczu. Wieczor bez dobom zazbie nowe szulskie turnieje po Wukodni Niemskiej. Dżęca sleduje mediowe dziewaniczki za szulastwo z Budyszyna. Miestrujem w obczyla so też szulaki a szulario serbskie wyższe szule. Zromadnie z Drieżdżanskiej Gubwanskiej inicjatywy Sprojwajcen rzecze reporterojo w żurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Przy Klitnianskim dworniszczu ma tej dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miejsce za kolesa nastać. To w obsamknichu czera radzi czelio hamorskie gminy. Cukone koszty wuczynieja 141,000 euro, niedże dwie cieczynie spiechuje kraj Sakska. Nimo toho w obsamknu gminska rada inwestować 117,000 euro, so bychu w lesach pola manjowa a klitnoho przy chodnych litach wiace hać 12,000 nowe sztomy staczyli. Prynia stacja litusie bicz ture zatkule su worklicy, przy chodnu punżelu. Potem wstrzuja ralbice a nebylczycy. Doromady na 9 miestnach so raja turniery, prethač sreć augusta finale miłocicach nie zczuje. To je tak wiele, kajż jeszcze żynie. Prini raz maja stacje tiež šelake temy, po kotruž moža so šice, rajario a vopetovario zdrasčič. Stacja z najace předrasčenimi dobuđe garantovane miestno za klitušu bičturu. Prini moto ve Vorklica hoči so k spočatke VM v kopance a reka Moj triko. Vorkličenja maja nadavk, delko luči kajž možno v trikotach organizovač. To bych upowieszcze, kotrasz nam makaczytyjś na naszej internetowej stronie, a na app NDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dzięca zmiemy tuż to mruczylu, a k tomu nieszto słońca, tak na meteorologowie wieszcze. K tomu może so w biłu dnia też przeco zase raz pokapać, nas oczekuje po takim szwiele, po podniu potom ma so też zarymać. Wieczo. To adresu słońca potem hustyszo przedrije w biu dnia stupa żywe slebro maksymalnie na 22 stopniu. Jutce wostanie dale przeważnie pomroczeno po podniu, potem też ze szwielemi a niewiedrom żywe slebro po nożęstniejszemu dale spadnie, a to na 16 do 20 stopniu, a też czwartka piatk wostanie dale nieobstajne przy temperaturach wokół maksymalnie 20 stopniu.
0: Na druhach všetko svobodne vyskoče žanuch, tu so s tými neuladám. Zdielč nám rade, jeli vám popuču do šule, na dživo, lekare, pekare, kde škúlišče popuču napadne. To sa na kúžopad veselí, mojte odtvočené taste, rade zase raz vúživač, budušin 7.30.400, abo nám napísač, rade povieš přes četov funkciu našej dámotnej app, MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri pana po šeštich je tu staje Katka Jakub. Šije môj dobrý start, to džensnišie je v útorne.

Purple Disco Machine, Bachelor Jean, Sidam A, Stürze, Gie. Jensa, Mamme, Wutaru, Jewiateho, Junia, A, Na, Tutim, Jewiatim, Junio. Was sie bei Jensa, Spominame, Na, Sto, A, Jessate, Narodnine, Wuznamneho, Serbskeho, Spisovacela, Juria, Brezana. Kieho, Na, Znaczyschim, Tvorbam, Swusheja, Bestwela, Krabat, Czorny Mön, Artisch, Triologia, Felix Hanusch. So, nebesto jeho zasłużba na polu serbskiej, jakaś też niemskiej literatury, mies dziecinu a młodzinu pozubiła, przewiedzie domowina zromadnie ze szulemi dżęca, jakaś też jutce wosobity projekt 170 szulariów, 7 letni

0: gonna be 6-godzin 9 a 20 jenu. A tutu poješć vam noch zu przedzierżeć, respektivno chcu vam rade sposredkować. Zoje menujce w okres Budyski. Tunkisch je naj sportu nischi zu Sachske, muss tak rätz, aber tschnikisch naja zu sportatisch. Tschini schako je w okresne sportowe Zwiaske Budyschinje. Loni, pechtesatz, styristo, tak medowanych sportowych znamieszków, odpołożył respektivne przepodał, a z tym smy Sakskie na prynie miestne, a to już o drugim razie, niemale 30% wszystkich tutych sportowych wuznamienieniów, kisie w okres Budyszyn spłaszczył, u Sakskie przynu z Budyszyna, po takim jedna cycina. To je Szwana Wiecka, a w romadze z szulemi to na przykład czynia, a maja tu jeszcze partnerów, kiedyś tam podpierają. Co jest chyba, kiedyś się naszej domy z nie stało, to wie Katka, nie tylko je na po siedmich.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W obsamknieniu budyskiego w okresnego Sejmika za dalsze zdzierżenie porodowej stacji Kamieńskiej Koruny drobia jurystyczce próbować. Poprawom je planowane Koruny po miliona euro przełostajcz, żeby stacja dalej obstała. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresne radziciel przed zaradnickim sudnictwem Dreszczanach skorzy. Argumentacja skorzby je, że nie by tute spieszne odwosowanie kunc miejscu potrzebne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski w okres je już do swojej stejszczo sudnictwu sposredkowo. Rozsud oczekuje przychodnich dniach. Do toho nie miło so zaradnictwo budyska w okresa dale wozwoprodzenie w obsamknienie pracować. Kupiel Porsche je od czerwszego zasobotu ryna. Havarija dla muža chuhakli tydzień pozdyszo hać planowane do kupanskie sezony startować. Przy wulkim basenku by so zapadak we wodowodze skuncował, dla czegoż poprachowachu minyny tydzień jeszcze niedzie 25 cm wody. Specjalizowana firma pak może się szkodu zwuporedzić, tak so muža chu basenk dospo nie pelnić. Za nową kupanską sezonu w Porsche inwestowachu 300,500 euro do nowej regenskiej techniki, do klumpu a PV-przyprawy, kisz milinu zakupiel produkuje. Tak mianowany reporter Slam jest od czera wieczor przyniraz w Budyszynie w odmiu. W serbskim ludowym ansamblu prezentowachu żurnalistka a żurnalistcza ze Sakskie swoje recherche na jewiszczu. Wieczor by z dobą zazbie nowej szulskie turnieje po wukodnie niemskiej. Dżęca sleduje mediowe dziewarniczki za szularstwo z Budyszyna. Miestrujem w obczyla so też szularki a szularjo serbskie wyższe szule. Zromadnie z dreszczanskiej kubwanskiej inicjatywu Sprojwajcen rycze reporterojo w żurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Przy klitnianskim dworniszczu ma tej dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miejsce za kolesa nastać. To w obsamknichu czera radziciel Johamorskiej gminy. Cukone kuszty w uczynienia 141,000 euro, niedzie 2/3 spichuje kraj Sakska. Nimo toho planuje gmina w komunalnym lesu pona Bolamaniowa a Klitnoho 12,000 nowych liszczowych stromów sadzić, żeby nastał mieszany les. Tyż 2,5 km długi put cieczo za to twarzyć. Ladanie stomiku na 100 hektarach so 5 lit spichuje. Cukunie są za projekt 117,000 euro przedwiczane. Prynia stacja litušije Beach Ture Zatkule su Worklice, přichodnu Punželu. Potem sčuja Ralbica a Nebilčice. Doromady na 9 miestnach so raja turniry prethač sreč augusta finale Miłočicach nesčuje. To je tak wele, kajš išče ženje. Prynia raz maja stacje tež šelake teme, po kotruš moža so šice rajerjo a vopetovarje zdrasčič. Stacja z najace předrasčenimi dobuđe garantovane miestno za klitušu Beach Turu. Prynia motto we Worklicach hoči so k spočatke VM v Kopence, a reka Moj triko. Worklicinja maja nadauk, telko luči kajš možno trikoach organizovač. To bych ju pojeszcze, kotrasz namagacze też na naszej internetowej stronie, a w na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dženca očakuje nas tojšto močelo, mez času tež před zasoraz trochu svunca. Dženca zmijeme dretež tojšto švijelo, popoudňu potom tež nevedro na nas čaka, tak meteorologe vjesča. Živesle prostupa bio dňa na 22 stopňu, večer ma byč přečelnišo. Tešuce vostanje dále převažne pomročeno, tešto zmijeme nešto švijelu, tak nam vedrario praja. Živesle prostupa to na 16 do 20 stopňu a tež štvrtk a piatk dre živesle pro nad 20 nestupa.
0: Liczbu lubi szoferojo, wyskać tunsli, kwaczicach, hewak nam nipszo nieprzedleży. Jeli się tylko prajczy, no Jakube, czekaj raz, moja liścina je wo wiele dlisza, acz twoja, zdzielczy nam ją radę, budysz in 7.34, albo napisać nam radę pojeść przez damotną czetą funkcję naszej app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
0: Z dobrej naladu do dżęsniejszej wutory ze Katku a Jakubom, pecz, męczino po naposednich je.

0: Tom wupada a ma so nietko tyś wuskut, ma tyś wuskut na to, dy czaj za so regularnym zorecom a drężanami jeżdża, Katka?
1: Nie, niemska železnica za praj czasowy plan sydna toho junia hotowi być. Tu może po aktualnym stawie dalej dodzierżeć, wiezo pak so jeszcze pruje, hać to bia wupadnie dzieła pozdziszo, potem nakwatać, czeka potem jeszcze raz dżil, albo wotrysk zaczynić, jak wysoka ta szkoda na tym odpowiednim jest dżidle ja, a czego dla jazdcu, jak tutaj mu nie zbożu dojszło, o tym nie tylko jeszcze przepytuję.
0: To reka w obmezowania za pasażerów so pomawu, ale wiesz, czy na końcki leja.
1: Twarskich dżiłów dla może so tu chwilu, jenoż nie dżekuj, że drugi zwisk RE1 jest reżanami, a zorylcom tak zwoprodzić po planie, a tam jeździć, dokoż jako jedne kolie, jenoż dyspozycji z tyja. Zbytk so na wotrysku mi z Budyżynem, a Biskupicami z busami naruna, to mnozy, kociś prawidło nie strzałam z Budyżyna, bo zoreca do Dreżdża nie jeżdża, hiżo znaja, przeliszcz do busa, zasoruczo, przeliszcz do czaha.
0: No to kuźmat.
1: A ja przez tutuncu kekliwo podleszy, so tu niezny czas za tute potrychene jezbytek, rec po 20 czy mniejszyno, czaj so tyś husto jarabone, ale za tydzień. Przychodny tydzień sredu je po aktualnym stawie gąs z tym.
0: A nesmieszak tyś wulce żane... Karika, kole sa sebu začali, bo to so včera rozpravili, nič to spodžu na viecka. No a sme dali čipni, kak so to pola nás s koliemi a s čami naši končne takhle všetko má. Katka je nám rozpravila zo so tvarske dživami s budyšinom a žičenom pomavu, ale viesče na konskilia.

0: Sedam hodzin, cina czyje, spiewiszcze mirne wuklinczy, haj, samo sobie. Za 6 dni je tak daleko. Prynia stacja zatkula beachvolleyballowej tury czeka na młodych serbskich sportowców. A za to są se młodzi rozwosownicy nowostku wymyslili. Klaudius Buscha budzie na stacja wonka na osach też buda na tych stacjach. Klaudius, co macie do przekwapenki?
1: To je nieco, co już może wszyscy sobie uczynić, a wieska też jeszcze nieco o to ma. Lieca mamy na każdej stacji w osobitu motu party planowaną, nieco przedrażci co dobicie, co dokładnie to zostanie tydzień do stacji w osobi. Cel je, sześć na stacji mobilizować, z osobu czynia, szoj na hadżtun, kiszkowarski przedała, przyladowario, albo też rajario, a rajaki na rajniszczach. Potom czynimy z przedraszczenymi zromadne foto, na końcu bicztury, potekim na finalu w Miłoczicach, wozywimy na kotry stacji bie najwiace przedraszczenych ludzi.
0: Na kotru lepszinu da maja czyki, sa tam potom przedraszcza za wiesku, co je ich lepszina.
1: Oni dostaną potom osobite myto, mianujcy prynią stację zatkula bicztury leta 2027. Torika dobyczarska wierska leca je 2027 na bicztury podla, a nie trzeba so ekstra pożadać. Miestno je wiesce, prynie są netko woklecy, a czera wieczor sme wozywili, so chcemy tam prawie wiele ludzi w trikołach widzieć, szo jedne hać blido tenis, kopańca albo volleyball, hać FC Tokio, Atletico, Boca Juniors albo SJ Nybyczicy. Zdraszcze, soriane triko, a potom so widzimy we woklecach pondzielu.
0: A zatkula jest przyjotowana, to jest słyszeć litusza beach tura. Młodeje żomy startuje minucy hiża przychodnu pondzielu, a to we woklecach, a potom su na dalszych 8 stacjach, a też jeszcze na finalu Miłoczycach srecz Augusta, was wutrobnie wita, ja tu już wiele wesela. Zatkula beach volleyballowa tura. Tuta, so zaj. Z tym je Bidlk Nawosom. Czas, co też zase raz skupinu Janka Hanku zahrajemy tu serbskim rozwosu. Zabudzeny. Bidlk Nawosom. Katka a Jakub tu z moje.

krótko po 7 hodzin a 20, je dokładnie 7 hodzin 3 a 20, no aż tu już serbski rozwoz szyjuje, tu wszak wiezo 7.20, kaj tu już 8.20, są to takie krute miejsca, gdzieś rady też k narodinam gratulujemy, za hodzinu tak daleko budże, ale dżensa 9. junia, wspominamy to runia też na 110. narodniny wuznamnego serbskiego spisowaczela Jurija Brezana, k jeho najznaczyszym tvobam słyszeja Bezdwida Krabat, Czony Mün, a tyż triologia Felix Hanusz. Zo niebyso jeho zaspużba na polu serbskie a niemskie literatury mies dziecinu a młodzinu pozubiła, za to przywiedzie domowina zromadnie ze szulemi dżęca kajszczyż jucy weci projekt 170 szulorjów, 7 letników są na tutym wobdzieli, mies drugim wopytuja Smolorec Knianiu, Serbski Instytut, ale też nasze budyskie rozwosowe studio. Tu narawaja na przykład cytaty Jurija Brezana a swojskie myśli k tomu. Słyszeć możemy potem w usledki naszym niedzielniejszym wosybitym wusywaniu, to możecie się rady za to zapiknąć w odjednaczych. A dalsze odkazy na wusywania o Juriju Brezanu my wam na naszej internetowej stronie, kajż też damotny app MDA Serbia przygotowali, tam możecie się wosebite wuprajenia, wosebite, jak się musisz rzec, wosebite interviewy, wosebite dopomnienki, czytania, a tak dalej, si rady raz naposkacz, a to szo nasze darmotny app MDR Serbia.

0: to tež jako rozvosuny, klid ma doživíš. Zo obaj kolego, jo sebe utrobu sobu spievaja, no Katka.
1: Na po 8. Nepe za nešče slušeli.
0: Na po 8. Netko je mikrofon za sebo, to vačine do časa naše aktuálky z Vúžice.
2: Serbský rozvoz. Povieste. Studiu Katka Pöbelec.
1: Dobranie. W obzamknienie budyskeho okresného sejmika za dalsze zdzierženie porodowej stacje Kamienskej Koruny dobia jurystisce próbować. Poprawom je planowane Koruny 500 000 € przeustajić, so by stacja dalej w obstawa. Przeciwo w obzamknieniu pak w okresne radziciel przed zaradnickim sudnictwom Drieżdżanach skorzy. Argumentacja skorzby je, że nie biedute spieszne wotwosowanie kunstmieje zcywa trebne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski okres je hižo swoje stiżczo sudnictwu sposredkuał, rozsud oczekuje przychodnich dniach. Do toho nemiło so zaradnictwo budyskeho okresa dale vo zvoprodženie v obzamknenia pracovač. Kupiel v Poršovie je od čerovšeho votorena. Havarie dla možahu hakle týdžen pozdišo hač plánované do kupanskeje sezóny startovač. Při vulkým basenku by sa zapadak ve vodovodža skoncoval, dlačehož po brachovachu minené týdžen hište niedže 25 cm vody. Specializowana firma pak może się szkodu zwuporedzić, tak so może chupa sęk do spłonie pelnić. Za nową kupanską sezonu Porsche inwestowachu 300 000 € do nowej regionskiej techniki, klumpą a PV przyprawy kisz milinu zakupiel produkuje. Tak mianowany reporter Slam jest od wczera wieczor premiera z Budyszynie w odmiu. W serbskim ludowym ansamblu prezentowachu żurnalistka a żurnalistcza ze Zakskie swoje recherche na jewiszczu. Wieczor bie z dobom zazbie nowe szulskie turnieje po wukonie niemskie. Dżęca sleduje mediowe dziewarniczki za szularstwo z Budyszyna. Miestru im w obczyla se tyż szularki a szularjo serbskie wyższe szule. Zromadnie z Drieżdżanskej kubwanskej inicjatywy Sprojwalcen rzecze reporterojo vo żurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Przy Klitnianskim dworniszczu ma tej dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miestna za kolesa nastać. To w obzamknichu czera radziczelio Hamorskie gminy. Cokone koszty wuczynia 141 000 €, niecze dwie cieczynie spiechuje kraj Zakska. Nimo toho planuje gmina w komunalnym lesu pola Manjowa a Klitnoho 12 000 nowych listczów co sadzić, so by nastał mieszany les, gdyż 2,5 km długi put cieczo za to tvarić. Ladanie sztomiku na 100 hektarach so 5 lit spichuje. Cokunie su za projekt 117 000 € przedwidziane. Prynia stacja litušie za bičture zatkule su Voklice, přichodnu punželu. Potem sčuja Ralbice a Nebelčice. Doromade na 9 miestnach so raja turniere predahač sreč augusta finale Mivočicach nesčuje. To je tak velikajši ščuženje. Prynia raz maja stacje tež šelake teme, po kotrch moža sošice rajorio a vopetovario strasčič. Stacja znajace przed razczynymi dobudże garantowane miestno za klituszu biczturu. Prynie motto we Voklecach chodzi so kysz z początki WM w Kopańcy a reka mój triko. Vokleczynia maja nadawk tylko ludzi kajż możno trikołach organizować. To bych upowieszcze, kotrz namakacze też na naszej internetowej stronie a na app NDR Serbia.
2: Wiedro.
1: Kietro pomročené džin nás očakuje svunčko so přiuším, dys a dys raz předrije, předuším večer potom. Nás očakuje dženca tiež švíjele a popúdňu jednotlivé menšie nevedra. Živesli prostupa bývú dňa na 22 stopňu. Miniate, že tiež v přichodných dňach dále tiež to očakuje nás menšie nevedra a Švíjele, jutce stupa živesli pro na 16 do 20 stopňu a tyž štvrtk a piatk vostane dále neobstajne, tyž to živesli pro tre nad 20 nestupa.
0: Na drohách, šitko, dere, beži jenož brzkač, mám tu nehyžo co beranio, tu, aber tam v Kvačicach podmenujúce ste a tam se do jadro fota, tu iš vám dobro, aby ste jít v izbu, když kudíšče popuču, hač nadživo do dovala, aby runy zdiva do moje Serbský rozvoz. Vás to rade převodža.
2: Serbský rozvoz.
0: Dostaďen sa ráno Katka a Jakub Peč po napu osmiche.

0: to klinčitola za duolom a ruba to nedomyslu na kanariske kupy abo tamne tež na karibiske morio ach to činidom zubkapa 8 hodzin cice čije ročo do vúžice do reality je na podživečich.
1: Serbski rozvoz povieste v studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. W obsamknieniu budyskiego okresnego sejmika za dalsze zdzierżenie porodowej stacji Kamienskiej Koruni dobia jurysty z Cepruowacz. Poprom je planowane Koruni po miliona euro przewostajć, żeby stacja dalej obstała. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresne radziciel przed zaradnickim sudnictwem Dreszczanach skorzy. Argumentacja skorzby je, że nie by tutaj spieszne wotwosowanie kun smieje z cwa trybne, a że są ważne potwożki pobrachowali. Budyski okres je jeżo swoje stiszczo sudnictwu sposredkował. Rozsud oczekuje przychodnich dniach. Do toho niemiło so zaradnictwo budyskiego okresa dale wo zwoprowdzenie w obsamknienia pracować. Kupiel v Boršovje je od čerovšeho zaso votorena. Havariedla možachu hakle tudžin pozdišač planovane do kupanskije sezone startovač. Při vulkim basenku bi so zapadak ve vodovodža skuncoval, dla čerovš pobrachovachu minene tudžin hište neče 25 cm vody. Specializowana firma pak może się szkodu zwuporedzić, tak że może chyba sęk to spone pelnić. Za nową kupanską sezonu w Boršovje inwestowało 5300 euro do nowej regenskiej techniki, do klumpu a PV-przyprawy, kiż milinu zakupiel produkuje. Tak mianowany reporter Slam jest od wczoraj wieczor premiera z Budyżynie w odmiu. Serbskim ludowym ansamblu prezentowało żurnalistka a żurnalistcza ze Zakskie swoje recherche na jiwiszczu. Wieczor by zdobom zazbie nowe szulskie turnieje po wukodnie niemskie. Dżęca sleduje mediowe dziewarniczki za szularstwo z Budyżyna. Miestru im w obdziela są też szularki a szularjo serbskie wyższe szule. Zromadnie z Dreszczanskiej kubanskiej inicjatywy Sprojweizen rzecz reporterują o żurnalizmie, o demokratii a socjalnych mediach. Przy Klitnianskim dworniszczu ma tej dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miejsca za kolesa nastać. To w obsamkniciu czera radziciel Johamorskiej gminy. Cukone koszty w uczynie wiacacz 140 euro. Niedzie dwie cieczynie spichuje kraj Zakska. Nimo toho planuje gmina komunalnym lesu pola Manjowa a Klitnoho 12000 listczowych sztomu sadzić, żeby nastał mieszany les. Tyż 2,5 kilometru dui put cieczy za to twarzyć. Ladanie sztomiku na 100 hektarach so 5 lit spichuje. Cukunie płaci projekt 170 euro. Prynia stacja letuszyje beach tury Radia Zatkule su Worklicy. Przychodnu bunżelu, potem strzyja Ralbica a Nebilczycy. Doromady na 9 miestnach so raja turniery predahacz sreć augusta finale miłoczycach nie strzyhuje. To je tak wiele, kaj siszcze żenie. Prynny raz maja stacje też szelake temy, po kotrysz może soszycy, rajario a wobytowario zdrastczyć. Stacja znajacy przedrastczynymi dobudże garantowane miestno za klituszu biczturu. Prynny motu we Worklecach chodzi soke z początki WM w Kopańcy, a ryka mój triku. Worklecienia maja nadok, tylko ludzi też można trikuach organizować. To bych upowiedz, czy kotrasz namakać też na naszej internetowej stronie a app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje kietro miniate wiedro. Dżęca zmiemy dość Szwicyka, kotrasz przyjdzie ze zapada. Przeco zaso raz oczekuje nas też szwiele, a po południu też jednotliwe niewiedra. Na wieczor może się trochę uwiedrić, a słońce się potem też raz przedrzeje. Też w przychodnich dniach żywe slibro potem nad 20 stopniu nie stupa, hać do piatka oczekuje nas tajnie zaso mniejsze niewiedra, szwiele, wiecik a przeważnie mroczele.
0: krótko a svodko, štož droj nastupa bliskače judu, ste jeden bliskač kvačicach a tamne ste na bisto šišča poustam je s blunjom a čone pumpu, čone kedy tuž sorine vúčesač a sorine do kamery smeč, do so zastanice vesela štyri pona podžive čiche.
1: Serbský rozvoz.
0: To je voj Boga Vaudžic, kýž tam jedko zaspiva tu serbským rozvozu.

0: Tak žinca wiele luži elektronisku muziku produciruje, jano w serdeskim kontekście se to jeszcze cesto niestanio. Wiacor Urban Sorbian Sound se odjeo byś taki psikwat, co ja mężno, kroni Jakob Gruj.
1: Zasadne to nie są nieke nowe hudźbne stile, to są jenoż hudźbne stile, które są nasze ženy nie są tak ze serbskiej lyryku, te kombinowali, to się wo techno albo wo bass hudźbu jeno prajo.
0: Konoselska DJ a producentka elektroniskeje muziki Luisa Naukec s aliasom Knüttel jo drugi raz live performance ceniła, wenn se jaseli až mežo vičeš kak droge produciruju serbsko muziku s kompjuterom aber im teke live s instrumentami.
2: Also haja jara vele subuzama sunte jara vesoze me Jakob Subuzau gosu be di dukušuto jo teki special audio lab kišme ambisonics to me jara zaimu ja haja nesnes geni smiwa se steki techniku rač da besonders da was sie bietet da kann das schön tun gut gut schön weil voll gemacht da kann schon von einmal swishi wird decken gut im rum hat da
0: Zimt Mirni Zentrum za immersivne mediowe umjestwo, muziku a technologiju. Muzika bieže o z ušej čižasča gvosnikov, ako šuži vise, levo pšavo, teke zverha nad głowami. S tym je muzika Valbogi Vaučic a Izabele Kaudynskeje, klincava samo kaš v cerkvi.

Še a klubo jome stoje tak daleko, a su kaszkaty, gęcz nie zmilnie, swój opor boje, im zwistoszczu do mecu daty, że coś był raz nam przysłużony, ze zdakaś z dłymi ubożony.

nowym i ubożonym. Co coś uraz nam przysłużony. Ty zdarkasz tymi ubożony. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co na ży, a mira. Kaj spuści ju na zwele mecy, a lubość na żyja, a wiera. Czy gwizdy, a k nam na puszcz wyższy, raz ugasnu, co zbyła hyszczy.

0: Runa ja była ta muzyka już słyszałaś w Lipsku, do tego już w Choszebusku, w Saskim Muzeum. Ja mienim nowy album za Minu. Z Minu ja mienię na zawiesze Dolna Saska Basenka Kamina Witkoic, a muzykaliski stojte za projektom serska jazzowa spiwarka Walboga Wałdzic a polska violinistka Izabela Kojduńska. Nasz autor Sebastian Elikowski-Winkler ja sobie toś ten album raz bliżej oglądał a obszyżo jego recenzję.
1: Dziewięć pasniów Min Witkoic je było przy tym liryska przedłoga za projekt, za Minu. Są to pasni, które są se w muzykowych stawiznach już od ceście komponirowali, a to są brzest zbiblowania teksty, które z najlepiej gierze za kompozycją. Drugie, wiece jadnores, kiery folklorystyczne basni Min Witkoic pominają wet szogo zachopienka jadną wiestu muzykalisku barwu, jeden wiesty muzykaliski zuk. By było sieszko snaś samo niemężne, je muzykaliski inac interpretirowaś. Je jej najwiecej znate basni jako przozbak poezji, majska noc, wysichej nocy, peżdania albo kelebołka bituju pak rum za szak właśnie skomponirowania. Ich forma a struktura z tej uszej togo podobnej na song teksty. Tak meż obci suchari melaszczej slirowaś. Tokulasz su szykne uzwelone teksty już do tego skomponirowali drugie muzykarki a muzykarie, jopsi rownanie glidajucy na muzykalisku interpretaciju kradu zajmne.

Projekt Zaminu uzwelił muzykalski przystup między jazzem, popom a folkloru z wliwami elektroniskiej muzyki. Przedewszym we skandynawskiej, ale także w niektórych pecaczno-europejskich krajach są już byli przyrównujące podobne przystupy. Gdyż przysłuchasz, dopominasz się na nową interpretację ludowych śpiewów, to leży na przykład przy prydnym tytułu CD, przozwak poezji, także na strukturie melodii.

0: Ten tekst a dwa dalszne jo skomponirowa spiwarka Walburga Wałdzic. Nastupajuce tempo su szykne, czy jeje spiły podobne, ozda se spiwarka coś nielepie, a nielepie uwija swej głos.
1: Rycka bieży do moria.
0: Pelska violinistka Izabela Kauduńska jo skomponirowała styri basni. Aż su jeje spiły myslone skerie z perspektywy instrumenta, usłyszysz net na inakszej drugiej waszni muzykalskiej struktury we violinie.
1: Samotnie stoimy w cudzym kraju na górę.
0: A se si zda, aż słyszysz tek druge wliwy, jedriwy folklorystyski zuk violiny dopomina snaszna pelsku komponistku Grażyna Bacewicz. Violinistka Izabela Kauduńska używa uszej tego elektronisku pomec za rozszerzenie zukołych możliwościach instrumenta. Przydaje na przykład wedgłos, a uwija zukołu przestrzeń.

0: Wenn właśnie jako najważniejsze serbski spisowaciel 20. stoletia, jako nestor serbskiej socjalistiskej literatury, to pisze 20. rzeczy, co odwali przestajone jako knigwe, Juri Breza, nie nawoz jinsa predkundat, aż zaso szlit se narożił. Jako knigwe, wet zarnego myna są nadal oblubowane, jako nimskie knigwe słyszają do ważnego kanona DDR-skiej literatury, jako episkiej romana wet krabata, przemienienie świata a oprowanie świata z tej horyzont serskiego pismojstwa rozszerjałej a dostaniotej dalej przypyznasze w literarnych kresach, takie w teatrach. Żurnalistka Jutta Kajzerowa jo raz w serskim radiu była w rozgronie z prezonom Wojogo Krabasze.
1: Wiesz co, zeli sobie jako literarny obraz ten nasz małki serbski świat, te 700 oko tej riki Sadkule. Ale weto minim jo nasz małki serbski świat, taki ten wielki świat ze swoimi szyknymi problemami.
2: To, co ja nadziam, je mój pospyt przece był, a tym, co nie o żeni radził, podać, a nie jestem tu krabata pisał, widzieć, co we małkim co odbyszczuje szo ulke też.
0: Jo, to wielkie pokażę, że teke we to małym groni Bryzan, rozmiej to serskim, a teke nieco groniś we wielkim swiesze, jeden apel se przyobrosić dalej serskiemu swietoju w literaturie. We gorni wóżycy wetmiju se żinca, a widzicie ku tej gośpie bostaka Bryzana szake projekty we serskich szulach, na przykład we Kulowie, we Radwoje, a we Budyszynie, tam wiele instytutów jo zaprzygnionych. We dolnej wóżycy nie grają Bryzan we żinca jesnym Zasu wetsi widnie taku wieliku rolu wici, o nie su žedne zaredovania znate. Vici kulturnich informaciju net po muzice, ho přižo lidova muzika z Krastou.

0: urodzenia.
1: Jo, Veronika Żurowa z Choszobuza, ma żynca Bostak, a jo nento 72 lat stara, dana jo se narożiwa żywieśność 64. Jej gratulujo domowinska kupka we Choszobuzu, a teke Stefka Stefani Krautzholz z naszej eserskiej redakcji, kotarasio znajo ako nadkojc Veroniku z Radowize, metno akczutu strowość życe, a jadno riedne dalszne żywieńska letos, szyknemi jeje lubymi, Svišča ženca rednje.

0: Kukawa Kaszina to była. W naszej muzyce czyżenia przyjabroszujemy się ten raz czeskiej krajarce Libusie Szafrankowa. Sledny koniec czyżenia jo był jej narodny żyn. Żynca przed 5 letami jowena zemryła we Praze. Lidzronosza była krado wiele bocna umiocoka z dwójkiu liścinu filmu szersze publikum znajo Janos jej bajkowych filmu 1906 a 1906 jose wezewił film Kolia, któryś krajowy czasu przerośenia, 1997 jo Kolia dostał myto Oscara, ako najlepszy cudzoriecy film, soundtrack jo skomponirował za nie Andrzej Sukup, a my słyszymy nento z tego jeden urysk.
1: Jest mój pastierz. Nie będę mieć, nie dostać.

Veselio. Jo, na wandrowanie przez mytisku krajinu pla Luboraza a to weserskie rece jo koniec tyżynia przepszesyła dolnoserska recna szule, a myśmy za was byli pytla, to gronie przyszczo sobą na radio we wandrowanie wicze bużo to tema pla nas weserskim programie pon stojhu Ania Kochajc-Schwarcowa we studiu. Ja gronie im za żynca ahoj, a na zasi słyszanie sledujcie nam dalej teke w internecie, a zawiszcie teke w radio. Ujabo Gregor Klim. Ciao!

0: Tak žinca wiele luži elektronisku muziku produciruje, jano w serdeskim kontekście se to išti cesto nestanio, viacor urban sobien sounds, jo dio byš taki psikvat, co jo možno, kroni Jakob Gruj.
1: Zasadne to nie są nieke nowe hudźbne stile, to są jenoż hudźbne stile, które są nasze ženy nie są tak ze serbskiej lyryku, die kombinowali, czyż się wo techno albo wo bass hudźbu jeno prajo.
0: Konoserska DJ-in a producentka elektroniskej muziki Luisa Naukec z aliasom Knüttel jo drugi raz live performance ceniła, wenn er se jasseli a šmeža vičeš kak droge produciruju serbsku muziku s computerom abo im teke live s instrumentami.
2: Also haja jara bilde subuza, ma sem te jara vesel za me Jakob Subuzao, vas be te dokušeta jo teki special audio lab, kiš me ambisonics, to me jara zajmo ja hadja nesin šinjini smiwa se steki techniku rač, Hat er besonders, was sie bietet, dass er durch den Hutschbuch ist, weil es voll gummert, dass er nicht von einem Swooshi überdecken will, im Rummel hat er.
0: Zimt mieni Zentrum za immersivne mediowe umjestwo, muziku a technologiju. Muzika bieže o z ušej čižasča gvosnikov, ako šuži vise, levo pšavo, teke zvercha nad głowami. S tym je muzika Valbogi Vaučic a Izabele Kaudinskeje, klincava samo

0: Zabalbogu Wałcic jadno wesiebne dożywienie, teke to kolaž se o šostanjo v Lipsku.
1: Ja, so sem rune prava po koncertče, so me to veseli, so mu netko ješo druhý raz rajmo jo v Lipsku. Tum prvný koncert byše ve Horns Erben, konc aprila, a nek tum druhý koncert. Hej, to je nevosobite začuče, dokud je to te, jen žil, to je tešená na domi zna za mne Lipsk a ju pon ľudí šin, do kotrš ja teš jara dere znajem a kotrom šmožu so ja, jako Serbuka, prezentovač a tiš nešto zes moj domi zne subuši nešč. A tiš vone pon šte to te zajmao nanka ja, ja to je vopravdže jen Rijana Vumina, hej, to je vopravdže ne ja Rijana začuče za mne.
0: Publikum hier, so sie mischali Nikotare Serbe, a da ist eine Liebsteinske Seimze.
2: Also ich wohne hier quasi 5 Minuten entfernt und prüfe häufiger mal, was hier so angeboten wird an irgendwelchen musikalischen Events. Und weil ich Russisch kann, fand ich es auch interessant, jetzt zu sehen, wie viele Wörter oder wie viel von der Sprache ich quasi mitnehmen könnte.
3: Genau, ich habe natürlich vom Text nichts verstanden, aber muss man ja auch nicht bei der Musik, nicht wahr?
4: Mam to za wiegin godne za mnio ako Polka, vici serbo zeznasz, a zwiezasz nowe kontakty z tą kulturą.
5: Ja nesem tak tun przeczel tutaj kategorizowania, so ja to jedna stara hudźba, a to ja netko nowa. Każda hudźba ma we swojej formie płaciwość, a ja też zajmowa we tym. A dżęca smy my dożywili tu, a czy to netka jara zajmowe impulsy, też hudźby, też elektroniczne, które ja sam też czynił, ale tutaj forma, że to jest netko słyszał, jest zase jen cały inny rukopis.
0: To sledne je ogromno pionier elektroniczne muzyki Jan Bielk, zaszczycie wet Urban Sorbian Sound, sledno sobie tu w Lipsku sotobili, ten projekt je nastał w ramiku seši Nowa Serska Muzika. Aha, mit toga novego Albuma Jakuba Grula zwischen ho jaden Titel we noce. Jo, na Textche mit min Witkoitz.
6: Gash noc nam stwerbu zapok szywa, a wela wsza bez panju laże, se niktyk przawu przedobywa, to swytle przytk se nie doważy, to chudnictwa a surowości, gęczywy jo, se szmy a złości, to chudnictwa a surowości, gęczywy jo, se szmy a złości.

cykadu, jinak szy acuzy, w nim zana znieją ucho niżi. Co my zaś w duszy nuzy, tam troszczę słowa nie zaznieją, tu złości jam se z budą smieją. Tam troszczę słowa nie zaznieją, tu złości jam se z budą smieją.

tam trošta słowo nie zaznieją. Tu złości jam se z budem smieją. To się, a klubo jome stoje tak daleko, a sukasz katy, gęcz nie zmilnie swój opor boje, im zwistościu do mecy daty, że coś był raz nam przysłużony, ze zdakaś z tymi ubożony.

gaśćwym i utożonym. Co coś uraz nam przysłużone. Te zdarka szdwymi ubożone. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co na żyl, a mira, kaj spuszczy ił na zwele mecy, a lubość na żyja, a wiera, czy gwizdy, ak nam na puszcz wyższy, raz ugasnu, co zbywa hyszczy.

projekt zaminu uzwelio muzykalistki przystup miazy jazzom, popom a folkloru z wiłami elektroniskiej muzyki. Przedoszem we skandynawiskiej, ale tege we niekotarych pecaczno-europskich krajach su już byli przyrównujomne podobne przystupy. Gaż przysłuchasz, dopominasz se na nową interpretację ludowych spiłów, to laże na przykład przy prydnym titelu CD, przozbak poezji, tege na strukturie melodii.

0: Ten tekst a dwa dalszne jo skomponirała spiwarka Walburga Wałdzic. Nastupający tempo su szykne, czy jeje spiły podobne, ozda se spiwarka coś nielepiej, a nielepiej uwija swej głos.
1: Rycka bieży do moria.
0: Pelska violinistka Izabela Kauduńska jo skomponirowała styri basni. Aż su jeje spiły myślone skerje z perspektywy instrumenta, usłyszysz net na inakszej drugiej waszni muzykalskiej struktury we violinie.
1: Samotnie stoi w cudzym kraju na górze.
0: A se si zda, aż słyszysz tek drugie wliły, jedriwy folklorystyczny zuk violiny dopomina znaczna pelsku komponistku Grażyna Bacewicz. Violinistka Izabela Kauduńska używa uszej tego elektronisku pomec za rozszerzenie zukołych możliwości instrumenta. Przydają na przykład wedgłos, a uwija zukołu przestrzeń.

0: Wenn płaszczy jako najważniejsze serski spisowaciel 20. stolicza, jako nestor serskiej socjalistiskiej literatury, to piesza 20. rzeczy są odwali przestajone jako knigwe, Juri Breza nie nawoz jinsa predkundat, aż za coś lit se narożił. Jako knigwe, wet zarnego myna są nadali oblubowane, jako niemskie knigwe słyszają do ważnego kanona DDR-skiej literatury, jako episkie romana wet krabata, przemienienie świata a oprowanie świata z tej horyzont serskiego pismojstwa rozszerjałej a dostaniotej dalej przypryznasze w literarnych kresach, takie w teatrach. Żurnalistka Jutta Kajzerowa jo raz w serskim radiu była w rozgronie z prezonom Wojogo Krabasze.
1: Wiszczo zeli sebe ako literarny wobraz ten nasz małki serbski świat, te sedem są oko tej riki Sadkule. Ale weto minim jo nasz małki serbski świat, teke ten wielki świat ze swoimi szyknymi problemami.
2: To, co ja nadziam, je mój pospyt przece był, a tym, co nie ożeni radził, predacza, nie jestem tu kabata pisał, widzieć, co we małkim co odbyszczuje szo ulke tyś.
0: Jo, to wielkie pokażę, że teke w to małym groni Bryzan rozmej to serskie ma teke nieco gronić we wielkim świecie. Jaden apel se przyobrosić dalej serskiemu światu w literaturie. We gornej Łużycy wetmiju sržinca a widzicie ku tej gośpie Bostaka Bryzana szake projekty w serskich szulach, na przykład w Kulowie, w Radwoje a w Budyszynie, tam wiele instytutów jo zapsięgnionych. We dolnej Łużycy nie grają Bryzan w żyncajesznym Zasu veci vidne takú veľkú rolu veci, ho nie sú žiadne zaredovania znáte. Veci kultúrnych informáciu net po muzice, ho přižo Lidová muzika z Krastou.

0: Kurzenia.
1: Jo, Veronika Jurova z Choszobuza ma żynca Bostak, a jo nento 72 lat stara, da na jo se narożiwa 1964. Jej gratulirujo domowinska kupka we Choszobuzu, a teke Stefka Stefani Krautzholz z naszej serskiej redakcji, kotarashio znajo ako nadkojc Veronikus Radovize, metzno akczutu strowość życe, a jadno riedne dalszne żywinska litos, szyknymi jeje lubymi, zwieszczo żynca rednie.

0: Kukavoka Šina je to bila. V naše muzice čuženja pšija brošijame se ten raz českej krajarce Libuše Šafrankova. Sledný konc čuženja jo bil jej narodný žen. Žinca před 5 letami jo vena zemriva ve Praze. Lidzronoša bila krado viele bocna omjocoka z dvojkiju liščinu filmu širše publikum znajo ju Janos jeje bajkovih filmu Živišnas 66 a Živišaset jo se vezevju film Kolia, kotorež krajovec hasu Przeroszenia, 7-6 jo Kolia dostał myto Oscara, ako najlepszy cudzoriecy film. Soundtrack jo skomponirował za nią Andrzej Sukup, a my słyszymy nento z tego jeden urysk.
1: Jest mój pastierz. Nie będę mieć, nie dostać.